Etnicznie dobre, tan, ren, tan. Tu ga prezdara cyrka, rewian komitiał, tu gra pan manna, rewian komitiał, tu gra jera dżoma pianna, rewian komitiał, tu ga kutira dżuela, rewian komitiał.

miara moroso miara misandratra tsisy aktsery fiafiana isika rehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isika rehetra samy tokony amikitra mba tsy hoveriny mamalagasy samiary vonina yeah Madagascar yeah